baye yonenti yalla nuh waye yonenti yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni mi ngi tudon akhanuh wante